0: Moje Radio 24.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest.

0: kościołowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie reklama. Po 23.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Rozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Stany Zjednoczone planują wznowienie rotacyjnej obecności wojsk w Estonii. Decyzja ta została przyjęta przez estońskiego ministra spraw zagranicznych jako pozytywny sygnał odstraszający potencjalne zagrożenia dla wschodniej flanki NATO. Choć szczegółowe dane dotyczące liczby żołnierzy oraz harmonogramu rotacji zostaną przekazane w późniejszym terminie, minister zapewnił, że skala obecności wojsk będzie niemal taka sama jak dotychczas. Jednocześnie estońskie służby wywiadowcze nie odnotowują na ten moment ruchów wojsk rosyjskich, jednak podkreśla się konieczność zachowania czujności wobec możliwych prowokacji oraz ataków hybrydowych. Z kolei Marco Rubio wyraził zaniepokojenie powtarzającymi się przypadkami ataków Ukrainy na jednostki powiązane ze Stanami Zjednoczonymi, wskazując, że problem ten wymaga rozwiązania. Amerykański polityk zauważył, że Donald Trump konsekwentnie dąży do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą, choć osiągnięcie tego celu jest zadaniem trudnym. Rubio ocenił propozycję zawieszenia broni w zakresie ataków na infrastrukturę energetyczną jako dobry pomysł, zaznaczając jednak, że kluczowe będzie uzyskanie porozumienia między obiema stronami konfliktu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku i Warszawie temperatura wynosi odpowiednio 14 i 11 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, również pada intensywnie. Jedynie w Szczecinie jest sucho, gdzie odnotowano 9 stopni Celsjusza. W pozostałych miejscowościach, takich jak Poznań i Gorzów, występują słabsze opady przy temperaturach poniżej 10 stopni.

Tak, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10:00.

pracy, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że działają automaty i mogą, jak będzie się im chciało, spowodować coś, co nazywa się zielona fala. Fala zielonych świateł po drodze do pracy.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, trwa remont nawierzchni w kierunku do Korczowej. Wprowadzono zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe mogą poruszać się po jezdni lewej, na której ruch odbywa się w dwóch kierunkach. Prędkość jest ograniczona do 40 i 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Żywiec przybędza w miejscowości Radziechowy

0: Trwa remont nawierzchni i wprowadzono ruch wahadłowy. Na drodze krajowej DK74 na odcinku Janów Lubelski – Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła tam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Tyranny. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Plecak spakowany, drugie śniadanie jest, a może zamiast plecaka to ty masz teraz laptopa, tableta, identyfikator i kilkadziesiąt maili oznaczonych jako pilne. Nieważne, czy właśnie jedziesz do szkoły, do pracy, czy odwozisz kogoś, kto jedzie do szkoły, witamy w powakacyjnej rzeczywistości. Spokojnie, rozkręcimy ten poranek razem. Moje Radio 24.

kawa już wypita, to może weź swój telefon komórkowy i tak znienacka napisz komuś rano miłego SMS-a. Bez powodu zupełnie. Uwierz mi, że to naprawdę potrafi zrobić komuś dzień. A kosztuje tylko chwilę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymuje się deszczowa aura. W Gdańsku temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie i Rzeszowie odnotowujemy 11 stopni przy intensywnych opadach. Na południu kraju, w Krakowie, termometr pokazuje 10 stopni Celsjusza. Warunki są podobne również w Suwałkach. W Gorzowie i Poznaniu występuje słabszy deszcz przy temperaturach odpowiednio 8 i 7 stopni Celsjusza. Jedynym miejscem, gdzie obecnie jest sucho, jest Szczecin, gdzie odnotowano 9 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskale.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Codziennie godzina. Po 22.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał premierowi Wielkiej Brytanii informacje wywiadowcze dotyczące przygotowywanego przez Rosję zmasowanego ataku na Ukrainę. Strony uzgodniły, że sankcje wobec Rosji muszą zostać utrzymane i zaostrzone tak długo, jak trwa wojna. Przed nadejściem zimy Wielka Brytania przekazuje Ukrainie nowy pakiet wsparcia obrony powietrznej o wartości 100 milionów funtów. Stany Zjednoczone planują wznowienie rotacyjnej obecności wojsk w Estonii, co estoński minister spraw zagranicznych uznał za istotny sygnał odstraszający potencjalne zagrożenia dla wschodniej flanki NATO. Minister poinformował, że szczegóły oraz dokładna liczba żołnierzy zostaną podane później, jednak podkreślił, że skala będzie niemal taka sama. Choć estoński wywiad nie odnotowuje obecnie ruchów ani dodatkowych wojsk po rosyjskiej stronie, polityk zaznaczył, że należy być przygotowanym na możliwe prowokacje oraz ataki hybrydowe. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie i Krakowie odnotowujemy około 10 do 11 stopni. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, intensywne opady towarzyszy dość silny wiatr. Jedynie w Szczecinie jest obecnie sucho przy temperaturze 8 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju termometry wskazują od 7 do 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

tu moje Radio 24, minęła godzina 7, wstajemy, a ja to wstawanie postaram się umilić wam dawką solidnej, energetycznej muzyki.

Teraz coś dla takich cwaniaków, którzy, ponieważ mają tendencję do spóźniania się, to przestawiają sobie zegarek w aucie o 10 minut do przodu. Właśnie po to, żeby się nie spóźnić. Tylko jest problem. To tak nie działa, bo skoro sam przestawiłem ten zegarek, to wiem, że mam jeszcze 10 minut zapasu, którego i tak zawsze zabraknie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Iłowa występują utrudnienia związane z pracami przy dylatacjach nawierzchni. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Na drodze S5 na odcinku między węzłem Gniezno Północ a węzłem Kłecko w kierunku Poznania wprowadzono zwężenie jezdni z powodu prac zabezpieczających nawierzchnię. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nie.
2: A kto mówi?
1: A kto przy

0: Budzimy się, budzimy rano, patrzymy na zegarek. Ach, jeszcze 5 minut.
1: A jeszcze potem 5 minut, a potem jeszcze 5 minut. I się z tych kilku pięciominutówek albo kilkunastu robi godzina, której potem nam zabraknie. Tak więc zachęcam. Podnosimy się, wstajemy. Nie ma już 5 minut. Jest muzyka. Moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i umiarkowanym wietrze. W Szczecinie odnotowano 8 stopni Celsjusza i suchą pogodę. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 11 stopni Celsjusza przy silnym deszczu. Na południu oraz wschodzie Polski, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, temperatura wynosi około 10 stopni Celsjusza. Najniższe obecnie temperatury odnotowano we Wrocławiu i Gorzowie, gdzie termometry wskazują 7 stopni Celsjusza.

0: Matka nie umarła, kiedy żyje.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina codziennie po 22. Jeszcze będzie
1: przepięknie. Reklama. Jeszcze będzie normalnie.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
3: Proces wyboru infrastruktury w związku z planowaną bazą wojsk amerykańskich w Polsce. Karol Nawrocki poinformował, że konsultanci z Stanów Zjednoczonych odwiedzili już polskie tereny. Prezydent Donald Trump wcześniej zapowiedział znaczące postępy w sprawie utworzenia bazy. Według wypowiedzi Nawrockiego realizacja projektu jest niemal przesądzona po deklaracji prezydenta, który podkreślił, że obecność wojsk US a zapewnia stabilność regionu. Ekspert zaznaczył jednocześnie, że ataki hybrydowe ze strony Rosji stanowią poważne zagrożenie dla Polski oraz całej Europy. W innych wieściach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał premierowi Wielkiej Brytanii informacje wywiadowcze o przygotowywanym przez Rosję zmasowanym ataku na Ukrainę. Obaj liderzy zgodzili się, że sankcje wobec Rosji muszą zostać utrzymane i zaostrzone tak długo, jak trwa wojna. Ponadto Wielka Brytania przed nadejściem zimy dostarczy Ukrainie nowy pakiet wsparcia obrony powietrznej o wartości 100 milionów funtów. To były najważniejsze informacje.

Nocne informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Warszawie, Gdańsku i Krakowie występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 9 do 14 stopni Celsjusza. Na południu oraz wschodzie kraju, w okolicach Rzeszowa i Suwałk, również utrzymują się opady. W innych częściach kraju, takich jak Poznań czy Gorzów, deszcz jest słabszy. Wyjątkiem jest Szczecin, gdzie warunki są obecnie suche przy temperaturze 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

No i stało się. Wakacje się skończyły, budzik znowu dzwoni zdecydowanie za wcześnie, a rano na drogach pojawiło się podejrzanie dużo samochodów. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły, a niektórzy najchętniej to wróciliby do łóżka. Bez względu na kierunek, dzień dobrze zacząć od kawy i dobrej muzyki. Dzień dobry, tu moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Balice 1 a węzłem Targowisko, prowadzone są prace koszenia trawy w pasie drogowym. W zależności od miejsca prac może wystąpić zwężenie pasa ruchu z prawej lub lewej strony jezdni. Na drodze ekspresowej S7, na odcinku między węzłem Bogaczewo a węzłem Elbląg Południe, trwa remont i rozbudowa ekranu akustycznego. Z uwagi na prowadzone prace, wyłączona jest lewa jezdnia. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec w kierunku Jędrzychowic, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybudzenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Miałem rano wstać, zrobić jogę, pobiegać, siedzę i przewijam telefon, i przewijam telefon, i przewijam telefon. No tak jest czasami, że nic się człowiekowi nie chce, nie chce, ale musi. Bez żadnego zmuszania namawiam do wstawania. To jest moje Radio 24.

tosty na śniadanie szybko i nawet ponoć zdrowo. Tylko że mój toster ma tylko dwie funkcje. Albo piecze chleb na biało, albo piecze chleb na czarno. Może zrezygnować z tosta i tradycyjną, polską, normalną kanapkę?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku termometr pokazuje 14 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie odnotowujemy 11 stopni przy intensywnych opadach. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi odpowiednio 9 i 10 stopni Celsjusza. W pozostałych miejscowościach, takich jak Suwałki czy Wrocław, również pada, a temperatury wahają się od 7 do 10 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Szczecin, gdzie obecnie jest sucho przy temperaturze 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopascale.

0: Moje Radio 24. Codziennie reklama. Po 23.
1: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Rozmawiajmy o Twoim cieple. Dzień dobry, oto aktualności w serwisie informacyjnym Moje Radio 24. Najnowsze sondaże wskazują na wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Choć ugrupowanie to nie posiada samodzielnej większości, partie prawicowe zyskują na znaczeniu. Według danych, Koalicja Obywatelska nadal wyprzedza PiS, który odnotowuje spadki poparcia, podczas gdy Konfederacja notuje wzrosty. Symulacje mandatów sugerują, że obecna koalicja rządząca mogłaby zdobyć 231 mandatów w przypadku połączenia niektórych ugrupowań. W parlamencie trwa aktywność polityczna związana z misją Macieja Berka. Szefowa koła Razem podkreśla, że dawny układ nie ustąpi samoczynnie i proponuje wprowadzenie powszechnego podatku zdrowotnego. Na te działania zareagował Paweł Szetyna, który wyraził zdziwienie krokiem Morawieckiego, twierdząc, że aż mu się nie chce w to wierzyć. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski aktualnie występują opady deszczu. W Gdańsku, Warszawie i Krakowie temperatura wynosi od 10 do 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i umiarkowanym wietrze. Podobne warunki panują w Rzeszowie oraz Suwałkach, gdzie termometry wskazują 11 stopni. Wrocław zmaga się z lekkim deszczem przy temperaturze 9 stopni. Z kolei na zachodzie kraju, w Szczecinie i Gorzowie, jest sucho, a temperatura oscyluje między 8 a 9 stopniami Celsjusza. W Poznaniu również panuje sucha aura przy 9 stopniach.

Co jedna do drugiej mówi, że chyba siostra wstała lewą nogą, bo założyła pantofle proboszcza. No, bywa i tak, bywa, że wstajemy lewą nogą. Najważniejsze, żeby potem uśmiechnąć się trochę do siebie, popatrzeć na ten dzień i będzie dobrze. Pomoże muzyka w Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S16 na odcinku między węzłem Pieczewo a węzłem Olsztyn Wschód prawy pas wolny w kierunku Augustowa jest zajęty. Na drodze krajowej DK29 na odcinku Krosno-Odrzański po Lupin ze względu na zły stan techniczny nawierzchni wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno-Odrzański. Informacje z dróg dowiodła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Są dwa rodzaje ludzi we wrześniowy poranek. Ci, którzy wieczorem wszystko przygotowali, wstali na czas i spokojnie zaczynają dzień, oraz cała reszta społeczeństwa. Jeśli właśnie szukasz kluczy, pijesz kawę w biegu albo próbujesz sobie przypomnieć, gdzie wczoraj tankowałeś bez paniki, muzykę już masz. Moje Radio 24.

pieczywo. Białe pieczywo, ciemne pieczywo stostowane, albo jak u mnie w tosterze, pieczywo czarne. Niezbyt zdrowe. Zresztą czytałem gdzieś, że białe pieczywo należałoby odstawić. A co jak ktoś ma tak jak ja i po prostu lubi białe pieczywo? A jaki jest wasz ulubiony rodzaj chleba? Dajcie znać na naszym Facebooku, na Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W Szczecinie panuje sucha pogoda i wieje słaby wiatr. W centralnej części kraju, w Warszawie, odnotowujemy 12 stopni Celsjusza oraz silne deszcze. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, również występuje intensywne opady przy temperaturach około 10-11 stopni Celsjusza. Wrocław zmaga się z lekkim deszczem, natomiast w Gorzowie jest sucho, a temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza.

0: Rock godzina.
1: Rock godzina.
0: Rock godzina.
1: Rock godzina.
0: Codziennie godzina. Po 22:00.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
3: Prognozy pogody na ostatni dzień lata zapowiadają znaczące zmiany. A w niektórych regionach odnotowano niemal 20 cm świeżego śniegu. Mały przechył ziemi decyduje o nadchodzącej równonocy i oficjalnym rozpoczęciu jesieni. Eksperci przypominają jednocześnie, że wiele roślin źle znosi chłody, dlatego należy zadbać o ogrody przed nadejściem przymrozków. Na kontynencie europejskim odnotowuje się coraz mniej chmur, co powoduje, że promieniowanie ultrafioletowe bije rekordy. W wiadomościach międzynarodowych prezydent Iranu Masud Pezeszkian przyleciał do Nowego Jorku, aby uczestniczyć w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego obecność budzi duże zainteresowanie, ponieważ jest to pierwszy przypadek, gdy przywódca kraju będącego w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi pojawił się na amerykańskiej ziemi w celu udziału w spotkaniu ONZ. Administracja USA zezwoliła na przyjazd irańskich urzędników w ograniczonym składzie oraz nałożyła zakaz zakupu dóbr luksusowych podczas wizyty. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy w Gdańsku temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W Szczecinie jest nieco chłodniej. Mamy 11 stopni i jest sucho. W centralnej części kraju, w Warszawie, odnotowujemy 12 stopni Celsjusza oraz silne opady. Na południu i wschodniej części kraju, Panin. W Krakowie i Rzeszowie temperatura wynosi odpowiednio 10 i 12 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

Czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Zrób komuś niespodziankę w radiu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i zostaw wiadomość z dedykacją. 22 602 0068. Czekamy.

0: typu życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Masz dedykację i konkretny numer w głowie? Nie ma problemu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i załatwione. Powtórzę, 22 602 0068.

Zbalansowana muzyka w radiu to sztuka. Trochę tego, co świeże i elektryzujące teraz oraz sporo tego, co sprawdzało się przez ostatnie dekady. Taki mamy przepis na udany dzień. Moje Radio 24. Można powiedzieć górnolotnie muzyka, która łączy pokolenia.

nie, na antenie mojego Radia 24 tylko i wyłącznie najwięksi polscy artyści. Ci trochę starsi, jak Baim, i ci trochę nowsi, jak Podsiadło czy Sanach. Taki nieźle całkiem dobrany miks. Zapraszam serdecznie.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: przyjaciółowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie reklama. Po 23.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple. Prognozy pogody na ostatni dzień lata zapowiadają znaczące zmiany, a w niektórych regionach odnotowano niemal 20 cm świeżego śniegu. Mały przechył ziemi decyduje o nadchodzącej równonocy i oficjalnym rozpoczęciu jesieni. Eksperci przypominają jednocześnie, że wiele roślin źle znosi chłody, dlatego należy zadbać o ogrody przed nadejściem przymrozku. Na kontynencie europejskim odnotowuje się coraz mniej chmur, co powoduje, że promieniowanie ultrafioletowe bije rekordy. W wiadomościach międzynarodowych prezydent Iranu Masud Pezeszkian przyleciał do Nowego Jorku, aby uczestniczyć w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego obecność budzi duże zainteresowanie, ponieważ jest to pierwszy przypadek, gdy przywódca kraju będącego w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi pojawił się na amerykańskiej ziemi w celu udziału w spotkaniu ONZ. Administracja USA zezwoliła na przyjazd irańskich urzędników w ograniczonym składzie oraz nałożyła zakaz zakupu dóbr luksusowych podczas wizyty. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy kraju, w Gdańsku, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W Szczecinie panuje sucha pogoda i wieje słaby wiatr, a termometr wskazuje 11 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, sytuacja jest podobna. Jest sucho i temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Z kolei na południu i wschodnim pasie kraju warunki są gorsze. W Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach wystąpiły opady deszczu przy temperaturach od 10 do 12 stopni Celsjusza. W Warszawie również intensywnie pada, a temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Codziennie. Godzina. Po 22:00.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
3: Prognozy pogody na ostatni dzień lata zapowiadają znaczące zmiany, a w niektórych regionach odnotowano niemal 20 cm świeżego śniegu. Mały przechył ziemi decyduje o nadchodzącej równonocy i oficjalnym rozpoczęciu jesieni. Eksperci przypominają jednocześnie, że wiele roślin źle znosi chłody, dlatego należy zadbać o ogrody przed nadejściem przymrozków. Na kontynencie europejskim odnotowuje się coraz mniej chmur, co powoduje, że promieniowanie ultrafioletowe bije rekordy. W wiadomościach międzynarodowych prezydent Iranu Masud Pezeszkian przyleciał do Nowego Jorku, aby uczestniczyć w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego obecność budzi duże zainteresowanie, ponieważ jest to pierwszy przypadek, gdy przywódca kraju będącego w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi pojawił się na amerykańskiej ziemi w celu udziału w spotkaniu ONZ. Administracja USA zezwoliła na przyjazd irańskich urzędników w ograniczonym składzie oraz nałożyła zakaz zakupu dóbr luksusowych podczas wizyty. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 15 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silnym wietrze, podczas gdy w Szczecinie panuje sucha pogoda przy 14 stopniach. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Gorzowa, termometry wskazują od 11 do 12 stopni Celsjusza. Warunki są gorsze na południu i wschodnim krańcu Polski. W Warszawie, Krakowie oraz Rzeszowie występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 11 do 13 stopni. W Suwałkach również pada, a temperatura wynosi 12 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopascalów.

60 minut tylko polskiej muzyki.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.

0: Rock godzina.
1: Rock godzina.
0: Rock godzina.
1: Rock godzina.
0: Codziennie godzina. Po 22:00.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
3: Doniesienia wskazują na możliwy, bezprecedensowy rozłam w strukturach prawa i sprawiedliwości. Może to być największy podział w tej partii od momentu jej powstania, co może znacząco wpłynąć na dynamikę centrum polskiej sceny politycznej. W regionie Jakucji doszło do pożaru w elektrowni cieplnej Nerium Greenskaya Gres. Zdarzenie to spowodowało problemy z dostawami ciepła. Jednak władze lokalne uspokajają mieszkańców, informując, że system energetyczny funkcjonuje bez zakłóceń i energia elektryczna jest dostarczana bez ograniczeń. Oficjalna przyczyna pożaru określono jako samozapłon. Pomimo odnotowanego niewielkiego spadku temperatur w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej, poziom ciepła pozostaje na akceptowalnym poziomie. Sytuacja w Jakucji wywołała porównania do problemów z dostawami energii, które dotknęły Ukrainę podczas ubiegłej zimy. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza, przy czym w Gdańsku występuje intensywny opad deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, odnotowujemy 14 stopni Celsjusza oraz silny wiatr i ulewy. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panują deszczowe warunki przy temperaturach od 12 do 13 stopni Celsjusza. Z kolei na zachodzie Polski, w Gorzowie, jest sucho i ciepło, z temperaturą 14 stopni, podczas gdy we Wrocławiu odnotowujemy 11 stopni i lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

minęła 13, pora na 3 godzinny blok pozdrowień w Moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

bez kombinowania. Dzwonisz, nagrywasz się, wybierasz piosenkę. Reszta po naszej stronie. 22 602 0068. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
1: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
2: Zadzwoń 22 602 0068.
3: A oto już nasz upominek muzyczny.
4: Zamów online na moje radio24.pl.
5: Twoja muzyka.
4: Twoja muzyka.

Masz coś do powiedzenia i chcesz to puścić w eter? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Dobra produkcja zasługuje na dobre brzmienie. Dbamy o to, by każdy bas i każde muśnięcie struny brzmiało u Was tak, jak zaplanował to producent w studio. Moje Radio 24, audiofilski spokój w środku dnia.

YouTubie albo na Facebooku nasz wideo, cykl Mazowsze w dwie minuty. Otóż mamy tego też wersję radiową. Pełne dwie godziny opowieści o mazowieckich miejscowościach oraz większych miastach. Od 19 do 21 na naszej antenie.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Chodził tyle lat, aż padł na beton.
3: Rok, godzina.

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie.
2: Reklama.
1: Jeszcze będzie normalnie.
3: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
4: Wielka Brytania dokonuje przeglądu umowy dotyczącej przekazania wysp Chagos Mauritiusowi po krytycznych wypowiedziach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Premier Andy Burnham potwierdził, że trwają rozmowy dotyczące przyszłości bazy wojskowej nad jego garścią, podkreślając kluczowe znaczenie kwestii bezpieczeństwa dla Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Mimo wniosku prezydenta Malediwów o podjęcie dialogu w sprawie suwerenności archipelagu Chagos, brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że kwestia ta dotyczy wyłącznie relacji między Wielką Brytanią a Mauritiusami. W wiadomościach lokalnych z Krakowa informujemy o intensywnych pracach związanych z wyborami na prezydenta miasta. Dwóch kandydatów wykluczono z dalszego udziału w konkursie. Trwają procedury związane z nowym kandydatem oraz ponownym przeliczaniem podpisów. Podjęto także ostateczną decyzję w sprawie kandydatury Boheńczka. Zamykane są listy wyborcze, co stanowi ostatnią szansę dla osób chcących wystartować w głosowaniu. Na podstawie ustaleń serwisu Interia zaplanowano przeprowadzenie referendum mającego na celu naprawę Krakowa. To był

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju w Gdańsku odnotowano 16 stopni Celsjusza i intensywne opady, podczas gdy w Szczecinie panuje sucha aura przy 17 stopniach. W zachodniej części Polski, w okolicach Gorza oraz Poznania, pogoda pozostaje sucha. Sytuacja zmienia się w Warszawie, gdzie występują silny wiatr i deszcz. Na południu kraju, szczególnie w Krakowie i Rzeszowie, notujemy gwałtowne opady przy dość silnym wietrze. Natomiast we Wrocławiu odnotowano słabsze opady.

No hej, tu moje Radio 24. Zastanawialiście się może, jak wygląda praca w studiu, gdy wy klikacie kolejne Excele? Wbijajcie na nasz profil na Facebooku, tam pokazujemy, co dzieje się za szybą.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Są stacje, które chcą cię koniecznie obudzić wrzaskiem. My wolimy to robić dobrą energią. Spokojne wejście w godzinę, rytm dopasowany do twojego tętna i zero zbędnego lania wody. Zapraszam na kolejną godzinę w moje Radio 20.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Pozdrów znajomych, rodzinę albo jedną ważną osobę. Dzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego swój kawałek. Jeszcze raz 22 602 0068.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie reklama. Po 23.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Rozmawiajmy o Twoim cieple. Wielka Brytania dokonuje przeglądu umowy dotyczącej przekazania wysp Chagos Mauritiusowi po krytycznych wypowiedziach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Premier Andy Burnham potwierdził, że trwają rozmowy dotyczące przyszłości bazy wojskowej na Diego Garcia, podkreślając kluczowe znaczenie kwestii bezpieczeństwa dla Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Mimo wniosku prezydenta Malediwów o podjęcie dialogu w sprawie suwerenności archipelagu Chagos, brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że kwestia ta dotyczy wyłącznie relacji między Wielką Brytanią a Mauritiusami. W wiadomościach lokalnych z Krakowa informujemy o intensywnych pracach związanych z wyborami na prezydenta miasta. Dwóch kandydatów wykluczono z dalszego udziału w konkursie, trwają procedury związane z nowym kandydatem oraz ponownym przeliczaniem podpisów. Podjęto także ostateczną decyzję w sprawie kandydatury Boheńczka. Zamykane są listy wyborcze, co stanowi ostatnią szansę dla osób chcących wystartować w głosowaniu. Na podstawie ustaleń serwisu Interia zaplanowano przeprowadzenie referendum mającego na celu naprawę Krakowa. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w kraju wynosi 1022 hektopaskali. W Warszawie, Krakowie i Rzeszowie występują intensywne opady deszczu oraz dość silny wiatr przy temperaturach od 13 do 15 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, również pada. Z kolei w Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim panuje sucha pogoda, a temperatury wynoszą od 15 do 18 stopni Celsjusza. We Wrocławiu odnotowano lekki deszcz, natomiast w Suwałkach występuje opad przy temperaturze 14 stopni Celsjusza.

koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

24 od poniedziałku do niedzieli, codziennie o 22 rok godzina. Tam pozwalamy na to, żeby gitara zagrała mocniej, stopa trochę nie stroiła z basem, no ale te gary przebijały się mocno przez wasze głośniki albo słuchawki. Zapraszam na 10 wieczorem.

0: Choracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
1: Zadzwoń 22 602 0068.
2: A oto już nasz upominek muzyczny.
3: Zamów online na moje radio24.pl.
1: Twoja muzyka.
3: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Dobry tekst jest jak dobra kawa. Musi mieć moc i charakter. Dlatego obok światowych hitów pilnujemy mądrego polskiego słowa. Trochę klasyki, trochę nowoczesnego rytmu, który ma coś do powiedzenia. W Moje Radio 24 gramy to, co ważne.

pozdrów ekipę z pracy albo kogoś z trasy. Zadzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. Przez duże mu 22 602 0068.

0: Szczęskiego i imieni pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

zawsze będzie. Kilka słów od ciebie i leci kawałek na naszej antenie. 22 602 0068. Działaj teraz. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24. The heart is a blue.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Wielka Brytania dokonuje przeglądu umowy dotyczącej przekazania wysp Chagos Mauritiusowi po krytycznych wypowiedziach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Premier Andy Burnham potwierdził, że trwają rozmowy dotyczące przyszłości bazy wojskowej nad jego garścią, podkreślając kluczowe znaczenie kwestii bezpieczeństwa dla Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Mimo wniosku prezydenta Malediwów o podjęcie dialogu w sprawie suwerenności archipelagu Chagos, brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że kwestia ta dotyczy wyłącznie relacji między Wielką Brytanią a Mauritiusami. W wiadomościach lokalnych z Krakowa informujemy o intensywnych pracach związanych z wyborami na prezydenta miasta. Dwóch kandydatów wykluczono z dalszego udziału w konkursie. Trwają procedury związane z nowym kandydatem oraz ponownym przeliczaniem podpisów. Podjęto także ostateczną decyzję w sprawie kandydatury Boheńczka. Zamykane są listy wyborcze, co stanowi ostatnią szansę dla osób chcących wystartować w głosowaniu. Na podstawie ustaleń serwisu Interia zaplanowano przeprowadzenie referendum mającego na celu naprawę Krakowa. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W zachodniej części kraju, w Szczecinie i Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach odpowiednio 19 i 17 stopni Celsjusza. Na północy oraz w centrum Polski, w Gdańsku i Warszawie, występuje intensywny deszcz przy temperaturze około 14 do 16 stopni Celsjusza. Podobne warunki z opadami notujemy na południu. W Krakowie i Rzeszowie występuje intensywny deszcz, a w Krakowie towarzyszy mu dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

Czasami najwięcej mówi cisza między piosenkami, ale my wypełniamy ją tylko tym, co najlepsze. Kolejna godzina, kolejny zestaw starannie dobranych dźwięków. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Za smarki smarkiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach węzła Budziszów w kierunku Zgorzelewca zamknięte są północne łącznice z powodu prowadzonych prac. Pojazdy powinny skorzystać z objazdu do węzła Wądroże Wielkie lub przejechać przez węzeł Kostomłoty w stronę Jędrzechowic. Na drodze ekspresowej S8 między węzłem Zduńska Wola Wschód a węzłem Łask trwa naprawa dylatacji. W kierunku Warszawy zajęty jest pas szybki, a ruch odbywa się pasem wolnym. Na drodze krajowej G10 w okolicach przejścia granicznego Lubieszyn, Linken, ze względu na kontrolę graniczną, mogą występować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

od 19 do 21. Wsiadamy w nasz radiowy samolot, a właściwie to drona, i wznosimy się nad mazowieckie miejscowości większe i mniejsze. Arcyciekawe miejsca na wakacje, arcyfajne historie. Włącz, posłuchaj, a potem...

Kiedyś muzyka wymagała cierpliwości, przewijanie kaset na ołówku, czekanie z palcem na przycisku rekord. Dzisiaj wszystko mamy na jedno kliknięcie, ale ta magia oczekiwania no gdzieś nam uciekła. Staram się ją dla Was odzyskać w każdej godzinie programu. Tu moje Radio 24.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Radosław Sikorski spotkał się w Nowym Jorku z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi, co było pierwszym takim wydarzeniem od 2016 roku. Podczas rozmowy poruszono kwestie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy oraz bezpieczeństwa regionalnego. Według Sikorskiego sytuacja na granicy jest obecnie bardziej unormowana dzięki inwestycjom w infrastrukturę graniczną oraz zwolnieniom więźniów politycznych. Polski minister zapowiedział również otwarcie nowej siedziby ambasady w Mińsku. Na pytanie o uznanie reżimu Łukaszenki Sikorski nie odpowiedział jednoznacznie, wskazując, że dalsza normalizacja relacji zależy od bieżących okoliczności. W innych wiadomościach Rada Pokoju, powstała z inicjatywy Donalda Trumpa, zamierza przedstawić 6-miesięczny plan odbudowy Strefy Gazy o wartości blisko 2,5 miliarda dolarów. Projekt zakłada wydatki na odbudowę infrastruktury oraz zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. Do realizacji planu niezbędna jest współpraca między Izraelem a Hamasem, co może mieć wpływ na nadchodzące wybory do Knesetu. Należy jednak zaznaczyć, że według doniesień Financial Times z maja, Fundusz Rady Pokoju pozostaje pusty i nie przeznaczono w nim żadnych środków finansowych na odbudowę Strefy Gazy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 16 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach, natomiast w Szczecinie termometr pokazuje 18 stopni i jest sucho. W centralnych częściach kraju, w Poznaniu oraz w Gorzowie Wielkopolskim, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Stolica Polski, Warszawa, zmaga się z intensywnymi opadami i dość silnym wiatrem przy 14 stopniach Celsjusza. Na południu i wschodzie kraju, w Krakowie, Rzeszowie oraz Suwałkach, panuje deszczowa aura przy temperaturze 14 stopni Celsjusza. We Wrocławiu odnotowano 15 stopni Celsjusza i lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

świecie, gdzie każdego dnia wychodzą tysiące nowych piosenek, my robimy dla Was selekcję. Wybieramy te, które zostają w sercu na dłużej niż jeden sezon. Selekcja ponad rotację. To nasza zasada.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Iłowa występują utrudnienia związane z pracami przy dylatacjach, co powoduje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S19 na odcinku między Stobierną a węzłem Jasionka obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę oraz zwężenie jezdni w rejonie samego węzła. Na drodze do K3 na odcinku między Jeleniem Górą a Jakuszycami przy dojazdach do obiektów mostowych obowiązują ograniczenia prędkości 50 km na godzinę od strony Jeleniej Góry oraz 40 km na godzinę od strony Szklarskiej Poręby. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mówi Himmel Jadwiga, styrta jest podpalona i styrta już prawie się dopala. Moje radio.

Statystyki nie kłamią. Spędzamy ze sobą kilka godzin dziennie. To już nie jest tylko słuchanie radia. To jest wspólna zmiana w robocie. Dzięki, że pozwalacie mi sobie towarzyszyć przy tych wszystkich mailach i raportach. Obiecuję żadnych zbędnych wrzasków, tylko to, co w muzyce najważniejsze.

w moje radio 24 od 11 do 12 i nie gadamy ani słowa, pozwalamy brzmieć muzyce i to tej światowej, największej, najbardziej znanej. Posłuchaj.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Na rosyjskiej półwyspie Kamczatka mieszkańcy zmagają się z atakami niedźwiedzi brunatnych. W ciągu ostatniego miesiąca śmierć poniosło co najmniej 6 osób. W mieście Abaza myśliwi patrolują ulice przez całą dobę, a lokalne władze rozważają wprowadzenie stanu wyjątkowego. Prowadzone jest śledztwo mające wyjaśnić, dlaczego wcześniej nie podjęto działań w celu zmniejszenia populacji tych zwierząt. Szacuje się, że na obszarze całej Rosji żyje obecnie ponad 308 tysięcy niedźwiedzi brunatnych. W Brandenburgii policja zatrzymała dwóch Polaków podejrzanych o kradzież ponad 200 sztuk bydła. Śledztwo prowadzone wspólnie przez prokuraturę niemiecką i polską trwało kilka miesięcy i obejmowało przeszukania nieruchomości oraz zabezpieczenie zwierząt. Zatrzymani mieli przewozić bydło z Niemiec do Polski, gdzie zwierzęta prawdopodobnie miały zostać ponownie oznakowane i zarejestrowane. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary meteorologiczne wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na zachodzie Polski, w Szczecinie i Gorzu Wielkim, panuje sucha pogoda przy temperaturach odpowiednio 19 i 17 stopni Celsjusza. W Poznaniu również odnotowano 16 stopni Celsjusza bez opadów. Z kolei w Warszawie, Krakowie oraz Rzeszowie notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturach między 14 a 15 stopniami Celsjusza. W Suwałkach i we Wrocławiu również występuje deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne w Polsce wynosi obecnie 1022 hektopaskali.

tylko serdecznie zaprosić na dziś, na godzinę 22, kiedy to odpalamy naszą rok godzinę. To zdecydowanie coś dla tych, którzy pamiętają może Jarocin, choć niekoniecznie brali w nim udział. Wiedzą, kim była Ania Ortodoks i czasami słuchali taty Dilera. Zapraszam o 22:00.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Pietrzykowice do Pokarwiany w kierunku Zgorzelewca, obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej z 10 pomiędzy węzłem Wałcz Wschód a węzłem Witankowo, jezdnia prawa jest zamknięta. Ruch dwukierunkowy jest prowadzony lewą jezdnią. Na drodze krajowej K22, na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą, ze względu na stan techniczny obiektu, obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę oraz ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Pojazdy o masie powyżej 3,5 ton powinny korzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Od Londynu przez Warszawę aż po wasze głośniki. Standard światowego radia, ale z lokalnym sercem. To jest moje Radio 24, wasz punkt odniesienia w świecie muzyki.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to...
2: Pościelowe piosenki do kochania.
3: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące zachowania posła Antoniego Macierewicza przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Śledczy sprawdzają, czy polityk przekroczył swoje uprawnienia oraz czy kierował groźbami wobec funkcjonariuszy policji. Sytuacja miała miejsce w momencie, gdy poseł próbował wejść na teren uczelni, powołując się na interwencję poselską. Według prokuratury bezpośrednim celem wizyty było dostarczenie żywności, napojów oraz leków innej posłance, co śledczy uznali za działanie niezwiązane z uprawnieniami wynikającymi z posiadanej przez niego interwencji. Obywatel Nigerii został deportowany do Polski i skazany na 4 lata więzienia za wyłudzenia pieniędzy od kobiet, w tym od Polek. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Sędziowie postawili mu około 40 zarzutów. 38-letni mężczyzna ma spędzić 4 lata w zakładzie karnym i zapłacić 80 tysięcy złotych grzywny. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski aktualnie występują opady deszczu. W Warszawie i Gdańsku pada intensywnie, przy czym w stolicy odnotowujemy dość silny wiatr. Na południu kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, również utrzymują się intensywne opady deszczu. Z kolei w Szczecinie i Gorzowie pogoda jest sucha, a temperatury wynoszą odpowiednio 19 i 17 stopni Celsjusza. W Poznaniu panuje sucha aura przy umiarkowanym wietrze. Natomiast we Wrocławiu odnotowujemy lekki deszcz.

Minęła 7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam!

0: inna. Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż dwa stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
1: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: 2 minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu. Świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze?

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Paweł Szefernaker skrytykował postawę Włodzimierza Czarastego po przeprowadzonej akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według Szefernakera zaangażowanie marszałka Sejmu doprowadziło do dewastacji autorytetu instytucji państwowych. Z kolei Włodzimierz Czarasty podkreślił, że zatrzymania powiązane z Polną Fundacją Narodową stanowią dopiero początek i zwrócił uwagę na szereg domniemanych nieprawidłowości. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Piotra M. oraz Annę Pani w związku z postępowaniem dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Osoby te współpracowały wcześniej przy kampanii pod nazwą Sprawiedliwe Sądy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące zachowania Antoniego Macierewicza przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, sprawdzając potencjalne przekroczenie uprawnień oraz groźby wobec funkcjonariuszy policji. Śledczy badają sytuację, w której poseł próbował wejść na teren uczelni, powołując się na interwencję poselską i zapowiadając postępowania karne. Bezpośrednim celem wizyty posła miało być dostarczenie żywności, napojów oraz leków przebywającej w budynku posłance. Według śledczych działanie to nie było powiązane z uprawnieniami wynikającymi z interwencji poselskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty Ingwy wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na zachodzie Polski, w Szczecinie i Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach odpowiednio 18 i 17 stopni Celsjusza. W Poznaniu termometr wskazuje 16 stopni. Warunki są znacznie gorsze w Gdańsku i Warszawie, gdzie występuje intensywny opad deszczu przy 14 stopniach Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, również pada intensywnie przy temperaturze 13 stopni. W Suwałkach odnotowano opady, natomiast we Wrocławiu występuje lekki deszcz przy 15 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku.
3: No.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie. Potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary, z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem Świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festivalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie. Może.

0: Historia jednej piosenki.
1: Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w Słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24. To jest
0: rok.
2: Rok, godzina.
1: Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24. To jest moje Radio 24.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.